0702966122 na baada gitari muragie ciwani gethoka twambiriria nake na ihenya 0702966122 yone akameme 966126 966122 966126 yone na baya kameme koro waya bitina 0702 sms ni 20014 ni ulali le umelala umeamka amkeni bwana.